kamienice, cały Majdan z sobą taszczę. Dobrze znałem kamienicę, Karmelicka 18. Tam pod oknem panny Magdy ustawiałem swe fabrykę. I dzwoniłem dzyń dzyń, jakbym podwóziowym był dzwonnikiem. No i co? No i co? No i co ja wtedy robię? No i puszczam maszynerię moją w ruch.

Panna Magda Cala, co miłości znała wiele, swą urodą werbowała nie najgorszą klientelę. Raz przysłała mi magika, którym lubiał ostre dania, i te nozie, co je lykał, dawał mnie do szlifowania. A ja co? A ja co? No a co ja wtedy robię? O! A ja puszcza maszynerię moją w ruch. Moim iskrom mogą gwiazdy pozazdrościć. Kręcę kółko i uwijam się za dwóch. No bo czego się nie robi dla miłości? Leciał mundec nożyczkami, żeby wozić przystrzyc nimi. No bo chciałby serce złamać, pan nie ma gdzie z oficyny. Brałem kozik pana Ździsia, bo już ostrze w nim stępiało, a on wyciąć musiał dzisiaj serce fest przebite strzałom. No to co? No to co? No to co ja...

ma już tej oficyny giną stare obyczaje. Moje serce z tej przyczyny i bez noża mi się kraje. Choć się rzadko trafia stuwa, choć klientów nie ma prawie. Bierę majdan i zasuwam po kochanej mej Warszawie. No i co?

0: Secret. 얼레!
1: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

Śpi, maleńki, śpi, synku mój. Masz już latek trzy, synku mój. Taki jesteś ładny, mały i bezradny. Twe serduszko drży, synu.